Kajasovce, on tavaj sinok, ki ga na vesta magoma, ne hjave on. Ne hjave on, ne hjave on. Jak to vse, kao tina mahoma, a cimona ego negamona. Egoan ma, egi mi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.